93.7 93.4 Bomet Kaplong Chepalungu Longisa Mogogosiek. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47. Hapa ndipo.

0: msikilizaji.
1: Radio 47 station yenye watangazaji wa haibaku.
2: Captain Emmanuel Mashumbe, MC Jafe ama Able.
1: Nchini Kenya.
3: Mimi naitwa Alex Mwakideu.
0: Ali Hassan Kauleni.
1: Tunavuma.
4: Mkamburi Chigogo.
5: Imanucho the Young Bola.
6: Dr. Funeke.
7: Katela Maisi.
8: John Maloba.
1: Kwa kishindo.
9: Mama Taifa Eva Mwalili.
10: Naitwa Baruk Mwalimu.
11: Ebwana mimi naitwa Billy Mio Kipenda, kamanda wa hizi shughuli.
1: Na bado.
12: Jina langu ni Fred Arocho.
13: Liz Beatrice Maganga.
14: Hii menda
1: ni ya kutikisa.
15: Kate Kuno, the Queen of Rumba.
16: Lucky Periano.
17: Edwin Smith.
18: Collins Lusweti.
19: Wadi Mwema.
3: Wewe uchunge bwana, kitu nzito tamaliza wewe.
1: Radio 47. Hapa ndipo. Radio 47 104.9 Kisii. Hapa ndipo. Hii ni OB 47 ndani ya Radio 47.

0: TML Music.
1: Radio 47. Tisini na mbili nukta moja. Laikipia. Hapa ndipo. Hii ni OB 47. Ndani ya Radio 47.